Uživaj. U najlepšem dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio.